powtarnek. Chciałem się szczerze. Tutaj zacham, zszocjowany. Więcej mnie tak jak pech. Na tej sam tym mein Pestkasten. Und am Abend erst recht Glück sich gerade versteckt und mich völlig verlässt.